Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, chciałbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosiniach ci życzenia złożę.

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: klatce.
1: Jak Atlantyda, legenda wciąż żywa. Nowe aspekty odkrywam, w oceanie życia pływam. Kiedyś dojdę do celu, włączam kolejne ogniwa. Szukam stylu, ukryty pośród innych tylu. Zaginiony jak Atlantyda, legenda wciąż żywa. Nowe aspekty odkrywam, w oceanie życia pływam. Kiedyś dojdę do celu.

dzisiaj wielu, w galerii tysiąc portretów. Wciąż te same twarze, a ja zrobię to inaczej, nie mów. Dawka świeżego tlenu dla was, choć czysta kartka, to zaraz już będzie w rymach cała, nie patrz. Odnajduję inspirację w pięknych kobiet uśmiechach. Szukam stylu, bo wiem, że on jest tam. Wychodzi z serca, to moja Mekka. To ukojenie w tych wersach, spokój, cisza, relaks. To tu słychać mnie na łódzkich scenach.

0: jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Ewelina Walczak. 117 osób i ponad 65 tysięcy sprawdzonych szkół przez policję po atakach nożowników w ubiegłym tygodniu. W domach i plecakach szkolnych zatrzymanych osób służby znajdowały pistolety, nakulki, maczugi, noże i butelki z benzyną. Większość w zależności od wieku trafiała albo do aresztu tymczasowego, albo do schroniska dla nieletnich. Były też skierowania do szpitali psychiatrycznych. Także w tym tygodniu policja zapowiada m.in. kontrole i działania edukacyjne w szkołach. 20 tysięcy policjantów będzie sprawdzać podstawówki, szkoły średnie, a także uczelnie, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Będziemy utrzymywać ten stan.
1: Podstawówki, szkoły średnie, a także uczelnie, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Będziemy utrzymywać ten stan do czasu, kiedy będzie to niezbędne.
1: Jak podkreśla, ostatnie ataki to nie była zorganizowana grupa, żaden challenge, choć głównie młodych ludzi łączyła fascynacja przemocą, nazizmem i grami komputerowymi. Chwilę grozy w szpitalu w Skarżysku Kamiennej, gdzie 60-letni pacjent zaatakował nożem jednego z pielęgniarzy. Życiu poszkodowanego medyka na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik został już odizolowany i trafił do szpitala psychiatrycznego, a dokładne okoliczności ataku wyjaśnia teraz policja. Skierowanie na CITO traci na znaczeniu. Prawie milion Polaków w pilnych kolejkach. Pacjenci ze skierowaniem pilne na rezonans czy tomografię i tak czekają tygodniami na szybką diagnozę. Jak podaje Dziennik Rzeczpospolita, powołując się na nieoficjalne raporty NFZ, w zdrowotnych zatorach utknął już prawie milion chorych, bo zadłużone szpitale ograniczają przyjęcia. To bezpośredni efekt wiosennego przywrócenia limitów finansowanych przez fundusz, co według medyków nieuchronnie doprowadzi do wzrostu przedwczesnych zgonów. Pora rozejrzeć się za fundusz, co według medyków nieuchronnie doprowadzi do wzrostu przedwczesnych zgonów. Pora rozejrzeć się za czujkami dymu i czadu, przypominają strażacy. Urządzenia te są potrzebne nie tylko w domach ogrzewanych węglem, ale także tam, gdzie są piecyki gazowe.
3: Te czujki możemy kupić w internecie. Koszt takiej czujki tlenku węgla to od 80 zł wzwyż. Nawet gdybyśmy wydali kilkaset złotych, to jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo i naszych najbliższych.
1: Mówi Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Z kolei lekarze apelują, nie zbierajmy grzybów, których nie znamy. Sezon trwa, ale szukając grzybów nie polegajmy na internecie, ostrzega Katarzyna Dziurna z mazowieckiego sanepidu.
4: Osobom początkującym radzimy wybierać grzyby rurkowe, czyli te, które pod kapeluszem mają charakterystyczne.

0: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Miriam Lipińska. Nie będzie dzisiaj lekcji w szkołach w

To Shows i single Only You w Bounce. Mamy 3 po 7. No, jak widać i słychać, poniedziałkowy poranek to ten moment tego dnia, który bywa bezlitosny nie tylko dla naszego nastroju, ale również i radiowego sprzętu. Jeżeli chodzi o australijski duet Shows, no to słynie z tego, że do swoich utworów chętnie zaprasza chóry złożone ze swoich przyjaciół i znajomych. No, a u nas przed chwilą przydałoby się takie liczne wsparcie, no bo technika sprawdza naszą cierpliwość od wczesnych godzin porannych, no i spotała nam na antenie kilka wyjątkowo złośliwych figli. Ale pożary zdają się być ugaszone, a my witamy was z dobrą energią w ten poniedziałek. 12 już dzień października, 4 minuty po 7. Ja jestem Daniel i słyszymy się razem do 10. No cóż, dzień dobry. A jeśli startować się poranek, to tylko w dobrowym towarzystwie. To Michael Gray, Kimberly Brown i The Sultra Gospel Sinners. Single Fly Away. To na temat weekendu, który odleciał, ale już na horyzoncie gdzieś tam powolutku, co prawda w piątek, ale mimo wszystko widać.

To Swimming Pool i Red Hair. Mamy 9 minut po 7. W biurze to zazwyczaj ta pora, w której próbujemy sobie przypomnieć wszystkie zeszłotygodniowe hasła do logowania. No a klawiatura sprawia wrażenie nadzwyczaj opornej. Za nami, przypomnę, Swimming Pool i za tym właśnie pseudonimem kryje się francuski producent, który zaszł się w Londynie. Jego chłodne, takie bardzo precyzyjne produkcje, bardzo spójne stylowo, to dobry podkład pod żmudne ratowanie poniedziałkowych poranków. Mamy jednak nadzieję, no, że dzisiaj wszystko pójdzie niczym z płatka, no i że te poweekendowe zadania figli płatać dziś o poranku nie będą. Tym bardziej, że dzisiaj kalendarz każe nam dochodzić dzień bezpiecznego komputera. No i z tej okazji warto chociaż raz nie ignorować komunikatu o aktualizacji systemu, no i sprawdzić, czy w pobliżu kubka z kawą nie ma żadnych kabli. No tutaj absolutnie losu kusić dzisiaj nie będziemy. Z tej strony wszystkich ludzi z IT serdecznie pozdrawiamy, w szczególności tych bardzo nam tutaj bonsowi sprzyjających, zainteresowani wiedzą, o kim mowa. No i tutaj właśnie teraz z tej okazji Wison i Aiden Kot, singiel nie pierwszy raz w Bounce'ie, na dobry początek poniedziałku, na chwilę po weekendzie. A jeśli brakuje wam dzisiaj powodów do świętowania, nie ma wokół żadnych urodzin, a dzień bezpiecznego komputera to jeszcze nie jest to, no to słuchajcie, mamy również dzisiaj Dzień Kolumba w Ameryce. Kto może, niech świętuje. Czekam.

To Will Sass i Lion Babe. Za w Bounce. No jeżeli chodzi o Lion Babe, no to zawsze potrafią wnieść nowojorski soulowy luz do bardzo mocnych produkcji. A z kolei Will zadbał tutaj o konkretny basowy fundament, który w Bounce jak zawsze sprawdza się idealnie. To już 17 minut po siódmej. W poniedziałek ta pora to przeważnie ten etap poranka, no, w którym organizm po pierwszym szoku zaczyna powolutku akceptować te nowe poweekendowe realia, no i zaczyna pracować na pełnych obrotach. Żeby to wszystko było łatwiejsze, no za chwileczkę zagramy wam coś polskiego, co z pewnością, pomimo tytułu, doda wam otuchy w tych waszych wszystkich porannych poniedziałkowych wyzwaniach, bo to Linia Nocna i Pat w singlu Deszcz o aurze, której niestety dzisiaj będziemy doświadczać w zasadzie w całym kraju, no bo tego poweekendowego entuzjazmu związanego z początkiem nowego tygodnia aura nam niestety także nie ułatwia. No dzisiaj taka typowo, słuchajcie, jesienna szarość może dopadać nas niemal w każdym zakątku Polski, także trzymajcie się. Postaramy się to wszystko załagodzić muzycznie. Kiedy

What I feel. What I feel. What I feel.

To Junior Sanchez i Zoot Woman, Can't Stop Dancing w Bounce. Za szyldem Zoot Woman ukrywa się m.in. Stuart Price, jeden z najważniejszych brytyjskich producentów. No, zderzenie jego wizji z nowojorskim rzemiosłem Juniora Sancheza dało świetny efekt, który broni się tutaj bez żadnych poprawek, no i świetnie wprowadza nas w nowy tydzień po weekendzie. To już 25 minut po siódmej. No, w połowie października poniedziałkowy entuzjazm do pracy przeważnie zamarza gdzieś na przedniej szybie samochodu, zanim w ogóle zdążymy włączyć wycieraczki, ale w tym roku nie ma aż tak źle. Październik tak na dobrą sprawę popołudniami naprawdę bardzo przyjemnie daje o sobie znać, no i mamy nadzieję, że ten stan rzeczy utrzyma się jak najdłużej. No a skoro na zewnątrz mamy już taki typowo jesienny standard, ale mimo wszystko cały czas w tej dobrej termicznej odsłonie, no to w tym momencie dodajmy sobie jeszcze szczyptę tych lepszych, typowo wakacyjnych warunków, bo to Sam Divine i single Paradise. No, dzięki temu to już z pewnością wszystko na początku tygodnia, nawet w poniedziałek, zdaje się, będzie łatwiejsze.

To Flirtini, So Dramatic i Plan B, nowy dzień w Bounce. No jeżeli chodzi o projekt Flirtini, to od lat bardzo sprawnie krzyżuje rampę z elektroniką. No i razem z So Dramaticiem skonstruowali tutaj dobrze naoliwiony mechanizm, z którego wycięto no niemal wszystkie zbędne dźwięki i to po prostu ze sobą świetnie gra. To już 28 minut do 8 zaledwie. No w połowie października o tej porze poniedziałkowy poranek i tytułowy nowy dzień wielu z nas traktuje jeszcze jako taką troszeczkę groźbę, a nie obietnicę. No bo poniedziałek, wiecie, po weekendzie nie zawsze wraca się szybko, sprawnie i bezboleśnie. No i czasami naprawdę szybko okazuje się, że weekendowy odpoczynek zniknął równie szybko, co wolne miejsca parkingowe przed waszym miejscem pracy. Czasami po prostu trzeba zaakceptować stan rzeczy, w którym wygląda na to, że po weekendzie nadal lecimy na rezerwie. Ale my jesteśmy od tego, aby to paliwo naładować i bardzo proszę, Kyle Walker i 10% właśnie teraz.

To Johan S. i Stefan Day, Like a Fire of Bounce. No, Johan od dekad siedzi głęboko w brytyjskiej scenie klubowej, chociaż rodowód ma iście skandynawski. No i w tym konkretnym przypadku ten bardzo chłodny producencki rygor sprawdza się jednak wyjątkowo dobrze. No i nie pozwala numerowi uciec w ten niepotrzebny poniedziałkowy chaosik. Za 21 minut będzie już 8. No, zegar w poniedziałek bywa bardzo złośliwy, no bo te ostatnie 21 minut dzielące nas od pierwszych służbowych dzisiaj maili wydaje się znikać dwa razy szybciej niż zwykle. Październik za oknem najczęściej nie pomaga w budowaniu tej porannej, poweekendowej motywacji. Chociaż tutaj mam wrażenie, nie jest dzisiaj najgorzej, bo pogodowo okej, no czasami pada, czasami siąpi, jestem mgliście, ale jednak nadal ciepło. No i to ciepło przemycamy również raz po raz muzycznie, bo to Bledka i singiel B012. W Bounce pojawi się już za chwilę. W kolejce kolejne świetne hałsiwo, ale o tym już za chwilę.

Ależ to zagrało, to Lostepa i Joel Kidd i Who, singiel The Low Roll, elektryczny, pulsujący basik, no przepłynął pod tą kompozycją tak gładziutko, że daje niemal fizyczne wrażenie dryfowania, słuchajcie. To taki rzetelny, producencki konkret, bez grama zbędnego ciężaru w tle, tak jak na dobry hałsik przystało. Za kwadrans będzie już ósma, no ale z tym porannym dryfowaniem, słuchajcie, no to lepiej dzisiaj uważać, no bo poniedziałkowa rzeczywistość po weekendzie, kiedy wracamy, no nie zawsze myślami skupieni właśnie na tej pracy, potrafi wszystko brutalnie zweryfikować, zwłaszcza kiedy o poranku denerwujemy się to w korkach, to do parkingu szukając miejsca, no ale starajmy się dzisiaj tego nie robić, pozytywnie skupiamy się na tym, co do wykonania, na po pracy chillujemy, jak na poniedziałek przystało. No i jeżeli chodzi o ten pierwszy poważny wysiłek w tym tygodniu, no to nie musicie już się martwić, no bo wstaliście, jesteście gotowi do działania i to jest najważniejsze. Gotowy w zasadzie jest także Round This i single Sweat, który rozkręci wasz poranek w bansie już za kilka chwil. Zresztą przekonajcie się sami.

A ten poranek rozkręcamy również z myślą o naszej poniedziałkowej przedpremierze. Już o 8:15 Kalia i Sleepless Tour. Przedpremierowo w Bausie, po raz pierwszy w Polsce.

prosto z Lipska nad Wybrzą. Bradaggio w Bounce, single What Your Name Is. No, Bradaggio dobrze wie, jak poskłada się solidny, basowy kawałek bez takiego niepotrzebnego oglądania się na jakiekolwiek trendy. To po prostu gra. Za 8 minut będzie już 8, przypomnę, o 7:55. Kolejne dziś Bounce Newsy. Żeby jednak troszeczkę ułatwić wam ten start w nowy tydzień, to przed 8 jeszcze świetny house'owy zamiatacz, bo to Rook i single All of My Days, który z pewnością poprawi krążenie, jeżeli chodzi o wasze organizmy, no bo działa to równie dobrze jak kawa, no a może nawet i lepiej. No nie, w sumie nic nie działa lepiej niż kawa. Kawa o poranku to podstawa. Także smacznego wam życzę. A jeżeli chodzi o coś dobrego, to już o 8:15, słuchajcie, po 8, przedpremiera nowego singla Kaylia, Sleepless Tour, o którym jeszcze na starcie 8 wam chwileczkę opowiem. Także koniecznie bądźcie blisko radia. Kaylia zawita do bansowego eteru i bardzo dobrze.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama.
1: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Twoje newsy.
3: Ewelina Walczak. 117 osób i ponad 65 tysięcy sprawdzonych szkół przez policję po atakach nożowników w ubiegłym tygodniu. W domach i plecakach szkolnych zatrzymanych osób służby znajdowały pistolety, nakulki, maczugi, noże i butelki z benzyną. Większość w zależności od wieku trafiała albo do aresztu tymczasowego, albo do schroniska dla nieletnich. Były też skierowania do szpitali psychiatrycznych. Także w tym tygodniu policja zapowiedziała

0: Powiada m.in. kontrolę i działania edukacyjne w szkołach. 20 tysięcy policjantów będzie sprawdzać podstawówki, szkoły średnie, a także uczelnie, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Będziemy utrzymywać ten stan do czasu, kiedy będzie to niezbędne.
0: Jak podkreśla, ostatnie ataki to nie była zorganizowana grupa, żaden challenge, choć głównie młodych ludzi łączyła fascynacja przemocą, nazizmem i grami komputerowymi. Chwilę grozy w szpitalu w Skarżysku-Kamiennej, gdzie 60-letni pacjent zaatakował nożem jednego z pielęgniarzy. Życiu poszkodowanego medyka na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik został już odizolowany i trafił do szpitala psychiatrycznego, a dokładne okoliczności ataku wyjaśnia teraz policja.
2: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
0: Pora rozejrzeć się za czujkami dymu i czadu, przypominają strażacy. Urządzenia te są potrzebne nie tylko w domach ogrzewanych węglem, ale także tam, gdzie są piecyki gazowe.
3: Te czujki możemy kupić w internecie. Koszt takiej czujki tlenku węgla to od 80 zł wzwyż. Nawet gdybyśmy wydali kilkaset złotych, to jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo i naszych najbliższych.
0: Mówi Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Z kolei lekarze apelują, nie zbierajmy grzybów, których nie znamy. Sezon trwa, ale szukając grzybów nie polegajmy na internecie, ostrzega Katarzyna Dziurna z mazowieckiego sanepidu.
4: Osobom początkującym radzimy wybierać grzyby rurkowe, czyli te, które pod kapeluszem mają charakterystyczną strukturę gąbki. Unikamy natomiast okazów bardzo młodych i starych. Wszelkie aplikacje traktujmy raczej jako ciekawostkę, na pewno nie jako wyznacznik w rozpoznawaniu gatunków.
0: Zebrane grzyby zawsze można też przynieść do sanepidu. Tam fachowcy powiedzą nam, czy są jadalne, czy nie.
2: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
5: Coś o pogodzie.
0: Na niebie sporo chmur z większymi przejaśnieniami. Najładniejszy poranek wita dziś południowy wschód Polski. Wreszcie kraju przelotny deszcz, w Karpatach śnieg, a na północnym wschodzie nawet burze. Na termometrach maksymalnie od 11 do 14 stopni. W rejonach podgórskich od 7 do 9.
2: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future. Reklama.

To już ósma, mamy poniedziałek, 12 października. Ja nazywam się Daniel i zapraszam was do 10:00. To Bounce Kickstart, który startujemy dźwiękami takie jak te. To Alaya i Gallo wraz ze Stonym Romerą. To remix tego producenta i singiel Lipstick, który polecamy na dobry początek dnia roboczego i nowego tygodnia. Niech to będzie dla was bardzo dobry dzień, a tę godzinę warto zapamiętać również z innego powodu. Za niespełna kwadrans przed premiera nowego singla Kaylee. Do tego tematu wrócimy za chwilę. We'll be right back.

Co tu dużo mówić? Tak gra tylko Bounce. To już 7 minut po 8. No, poniedziałkowy rozruch zazwyczaj przypomina przeciąganie liny z własnym ciałem, organizmem, myślami. No, ale powolutku zbliżamy się do momentu, w którym ta poranna kofeina wreszcie zacznie z nami współpracować. A jeżeli właśnie w tym momencie pijecie kawę, smacznego życzę. Kuba Karaś z kolei przyzwyczaił nas, słuchajcie, do świetnych, takich typowo syntowych brzmień jeszcze w czasach The Dumplings. No, w połączeniu z tym mrocznym, jakże ciekawym wokalem Ani Leon daje to świetnie skrojoną elektronikę. No i to wszystko doskonale komponuje się z tym, co mamy dzisiaj o poranku niemal w całej Polsce. No ale za moment solidnie zmienimy klimat, no bo już za parę minut szykujemy wam zapowiadaną ekskluzywną przedpremierę od Kaylia. Zanim jednak odpalimy tę nówkę sztukę, no to łapiemy jeszcze głębszy oddech. Świetne house'owe Teddy i Something w Bouncie już teraz. To singiel Something, który polecamy w poniedziałkowy poranek.

Ależ to zagrało. Set Me Free to już prawie kwadrans po ósmej. Poniedziałkowy, październikowy poranek przeważnie dość brutalnie testuje naszą zdolność do funkcjonowania przy minimalnej dawce snu po weekendzie, no i bardzo dużej dawce kawy. No ale na ratunek wpada między innymi Jack Wins i nasza poniedziałkowa przedpremiera. No tak, to się dzieje, słuchajcie. Dzieje się w naszych bounce'owych social media i nie tylko, no bo wpadła do nas Kaylia, czyli Kasia Olasz. Do tej pory bardzo mocno wspierała wokalnie czołówkę polskiego rapu między innymi. No i nagrywała z takimi graczami jak Quebona Fide, czy też Oki, KN i wiele, wiele innych znakomitych postaci polskiego rapu. No a po drodze zaliczyła również finał telewizyjnego talent show z singapurskim beatboxerem Dornim. No i o swoim nowym singlu pisze nam tak, że bezsenność, słuchajcie, ma różne oblicza. Stany bywają okropne, no ale także potrafią być pełne natchnienia. No i czasami nie możemy zasnąć, ponieważ przyszłość, plany za mocno nas ekscytują. To z lewej, to z prawej strony, tak myślę. No i nierzadko spotkania, wydarzenia, które właśnie miały miejsce, były zbyt piękne, aby zakończyć dzień. Tak pisze nam Kaylia. No ale gdzie zakończyć? My dopiero go zaczynamy. Kasia, kolokwialnie mówiąc, wokalnie zamiata, o czym przekonaliśmy się już wielokrotnie. No i teraz uderza branżowo ze swoim nowym singlem, a na bicie Błażej Musiałowicz, czyli Surfer. No i jak brzmi ten duet? O tym dowiecie się za chwilę. Kasia, wiem, że jest w tym momencie wraz z nami na social mediach, no i

Słuchajcie, tak się wsłuchałem w ten singiel i to, co Kasia chce nam przez niego przekazać, że nacisnąłem na jego początku coś, czego nie powinienem i tam

gdzie nie powinienem. No i Sleepless Tour zagrało nam po raz drugi. No ale tak musiało być. Dobre, bo polskie. To są emocje, to jest Sleepless Tour. No i to jest Bounce, gdzie z wielką przyjemnością gramy single polskich artystów. Także Kasiu, czekamy na więcej i gratulujemy. To było Sleepless Tour, które wbija na naszą antenę. Oby tak dalej. Dwie minuty po ósmej, to jest poniedziałek, 12 października, a to już jest wspomniany wcześniej Quavo, Kasia Grzesiek i Pau Beats, singiel Euforia, która mam nadzieję towarzyszy wam już od wczesnych godzin porannych, tak jak i nam zresztą.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

to Disco Jose i Aluna George, singiel White Noise w Bounce. Za 23 minuty będzie już 9. No kawa jeszcze za gorąca, na miasto już stoi na światłach, także jeżeli słuchacie nas gdziekolwiek w korku, no to lada moment, znajdziemy na to receptę. Bracia Lawrence nagrali ten utwór na debiutancki album Seattle. Młodszy Howard miał wtedy, uwaga, 18 lat, a już takie kawałki tworzyli właśnie w tamtym czasie. Jeżeli chodzi o singiel, który zagramy wam za chwilę, bo to David Cowie, singiel House Every Weekend. No i co różni ten duet Disclosure wraz z Davidem Cowie? Ano to, że jeżeli chodzi o Disclosure, no to byli bardzo blisko dotarcia na sam szczyt brytyjskiej listy przebojów. Davidowi się to udało. House Every Weekend w Bounce już za chwilę na sam szczyt brytyjskiej listy przebojów. Davidowi się to udało. House Every Weekend w Bounce już za chwilę jako bardzo miłe wspomnienie minionego weekendu. No ale zresztą głowa do góry. Kolejny już za rogiem, to tylko kilka dni, słuchajcie. Razem damy radę.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

PZ i Hour. Magenta Bounce, bardzo mocny start dnia, nawet jeżeli dzień tak na dobrą sprawę do końca nie rozpoczął. To już 8.43, za 17 minut będzie 9. Kawa być może zdążyła już ostygnąć, chociaż jeszcze nie moja. No a korek na trasie pewnie już się rozkręcił, także jeżeli słuchacie nas właśnie za kółkiem, kolokwialnie mówiąc, niech ta droga będzie wam bardzo przyjemną, no i koniecznie z Bouncem zróbcie odrobinkę głośniej. A jeżeli chodzi o samego PZ-a i Auera, no to od lat pokazują, że polski rap może być bardzo konkretny i brzmieć dobrze, bez zbędnych ozdobników, no i za to właśnie się ich ceni. Połowa pracy już za wami, jeżeli chodzi o te pierwsze poranne czynności, także warto zrobić sobie malutką przerwę na coś dobrego, no bo teraz u nas Milton, Shadow i Black Knight. Tytuł, jak sami słyszycie, sugeruje noc, no ale za oknem już jest bardzo, bardzo jasno, chociaż z uwagi na te chmury, no to raczej nie wszędzie. Także traktujemy to jako taki nocny przerywnik, rozdział w tym bardzo dobrym, mam nadzieję, porannym planie.

Thought jest to i singiel Hard to be Around. Bounce za 8,5 minuty. Będzie już 9. Przypomnę o 8.55. Kolejne dziś Bounce Newsy, a w nich wszystko to, o czym po prostu warto wiedzieć przed 9. Zanim jednak tak się stanie, czas na kolejną dziś polską propozycję. Graliśmy w tej godzinie Kaylia i nowy singiel Sleepless Tour od Kasi Olasz, którą serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy także Piotra Bukowskiego, czyli Mata Bukowskiego oraz Natalię. Natalia, co ciekawe, jest z Suwałk, słuchajcie. No i naprawdę równie dobrze, co Kaylia śpiewa. Za chwilę u nas Grawitacja, czyli kawałek, który premierę miał w miniony piątek, no ale my zagraliśmy to już w czwartek. Dlaczego? Ano dlatego, że stawiamy na młodych polskich artystów i nie czekamy, aż kalendarz wydawniczy łaskawie wyrazi zgodę. Takie dźwięki tylko u nas.

0: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy.
2: Ewelina Walczak. Łukasz Gibała wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zdobył 62,12% głosów, a Monika Piątkowska 37,88%. To oficjalne dane ze wszystkich obwodów głosowania opublikowane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.
3: Pan Łukasz Gibała zdobył 161 184 głosy, natomiast pani Monika Jadwiga Piątkowska 98 306 głosów. W związku z czym podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała.
2: Mówił przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Do czasu ślubowania Gibały swoją funkcję będzie pełnił komisarz Stanisław Kracik, który wcześniej był zastępcą odwołanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał nowe informacje na temat mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska. Marcin Kierwiński w TVP Info powiedział, że sprawcą był około 60-letni mężczyzna. Został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Służby trafiły do niego przez dokładną analizę treści udostępnionych w internecie. Na ich podstawie służby będą podejmować kolejne decyzje. Przypomnijmy, w niedzielę rano do służb ochrony państwa wpłynęła informacja o planowanym ataku na Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
0: To jest info, które warto zanotować.
2: Instrukcje na wypadek ataku w szkole mają trafić dziś do dyrektorów i nauczycieli. To w związku z zeszłotygodniowymi atakami młodocianych nożowników. Dziś nadal w kilku szkołach zawieszono zajęcia. O szczegółach Marcin Starzec.
4: Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz zapowiedziała upowszechnienie instrukcji reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Materiały powstały we współpracy z MSWiA, MON-em, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW.
5: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna.
4: Dziś rano ministerstwo spotka się też ze związkami zawodowymi.
5: Tak, żeby popracować nad tym, żeby jeszcze skuteczniej wspierać bezpieczeństwo.
4: Resort przygotował również wsparcie dla nauczycieli i rodziców, w tym webinary z psychiatrami w związku z atakami, do których doszło w zeszłym tygodniu w Wyszkowie. Dziś i jutro zajęć nie będzie w 9 szkołach na terenie miasta i gminy.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
2: Poniedziałek z chmurami, ale i rozpogodzeniami. Spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu, a w szczytowych partiach Tatry śniegu. W górach na zachodzie i wybrzeżu może też mocno wiać. Na termometrach bez większych zmian od 11 do 14 stopni.
0: Reklama.
7: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na

Antoine Clamaran otworzył nam kolejną godzinę w Bounce. To już dziewiąta, poniedziałek, 12 dzień października. Z tej strony Daniel, dzień dobry, zapraszam do 10. A jeżeli chodzi o zaproszenie, no to muzycznie w tej godzinie startujemy naprawdę z wysokiego C, bo to Rafi, Keep It Moving Bounce, prosto z nowej, bardzo ciekawej epki, bardzo hausowo, bardzo proszę.

to Hania i Samu Nowak w Bounce, Syreny. No a teraz coś, co wraca jak echo. No bo mamy 9:07, kawa już dawno przestała parzyć, ale jeszcze nie ostygła. No, ta moja, która dotarła do mnie do studio, dzięki Ola, smakuje dzisiaj po weekendzie naprawdę wybornie. A Syreny to kawałek, w którym wokal prowadzi, no a reszta dyskretnie gdzieś tam dotrzymuje w tyle kroku, bez żadnych popisów. Hania wokalnie jak zawsze dała radę. 9:00 to dobra pora na takie zestawienie, bo niby jesteście w pracy, no ale myślami troszeczkę gdzieś indziej, jeszcze po weekendzie, może z uwagi na różne dobre wspomnienia szumi w głowie, a echo, no zwykle wraca wtedy, kiedy nikt go nie woła, także posłuchajmy, bo to EDX i Orem, single Echoes, właśnie teraz Bounce, a jeżeli chodzi o samego EDX-a, to jest gość, który w ramach Bounce Department w każdy, przypomnę, dzień tygodnia po 18:00 EDX ma u nas swoje show. Co, gdzie i kiedy? Wpadajcie na bounce.radio, sekcja show i tutaj pełny harmonogram na poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. Bounce Department u nas 7 dni w tygodniu.

I po premierze grał niemal cały muzyczny świat. 17 minut po 9. Swedish House Mafia i Licky Lee. Happiness is so sad bounce. Axwell, Steve Angelo i Sebastian Ingrosso rozstali się w 2013. Tak na dobrą sprawę na samym szczycie. No a 5 lat później powrócili na scenę w Miami. No odejść w porę i wrócić bez przepraszania, no to naprawdę rzadka sztuka. Oni to zrobili. A ze singla na singiel wygląda to coraz lepiej, a jestem przekonany, że panowie nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, no bo każda kolejna produkcja pod szyldem Swedish House Mafia to murowany hit i tak było również i jest w tym przypadku. Czasami trzeba zniknąć, aby się odnaleźć. O tym za chwilę Kayomi i Odzyskać Mnie, która również szykuje nowy singiel, a który także w Bounce wam zaprezentujemy. Minut po 9. W kolejce Calvin Harris i Sam Smith w remiksie Mouse T, Promises, ale wcześniej Kayomi.

To Lil i K1, single With Me, bounce, bardzo mocny groove, który trzyma równe tempo bez uciekania w niepotrzebny hałas. Właśnie teraz bounce, 28 minut po 9. No i tak szczerze, to ten single przypomina mi jeden z kawałków, który przysłaliście do nas w ramach Bounce Promo Pula. W tym tygodniu kominę kolejne emisje waszych kawałków, które przesyłacie do nas w zasadzie codziennie na promo@bounce.radio i za to serdecznie wam dziękujemy. To już 28,5 minuty po 9. No, poniedziałkowy poranek na tym etapie to dla wielu z nas ostateczny test tej poweekendowej cierpliwości, zwłaszcza przy słuchaniu biurowych relacji z minionego weekendu, który mam nadzieję upłynął dla was bardzo przyjemnie. Równie przyjemnie zagramy dla was za chwilę, bo to wielki hit Faithless Insomnia, ale tym razem w nieco przyspieszonej, a już na pewno dopieszczonej, odświeżonej wersji od Disclosure, której po prostu po weekendzie słucha się świetnie. Jeżeli dotykasz muzycznie wielkie hity, to w taki sposób, jak zrobili to bracia Lawrence.

0: To Luxury i 2007. Mimo mocno nostalgicznego tytułu, bo to 2007 rok, no Brytyjczyk serwuje nam tutaj absolutny, współczesny, syntezatorowy groove. Troszeczkę pachnie tutaj Disclosure momentami, no i być może te odniesienia są trafne, no bo Luxury i Disclosure mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. Taka zgrabna, chłodna konstrukcja w ten poniedziałkowy poranek. Mam nadzieję, że napędziła wasze działania gdziekolwiek jesteście, bardzo dobrze. Za 18 minut będzie już 10. No, na tym etapie poniedziałku większość ambitnych planów o produktywnym starcie tygodnia wylądowała już być może w biurowej niszczarce albo też filiżance kolejnej kawy. No, organizm ratuje się już wyłącznie marzeniami o kolejnej kawie. No, ja taką mam, także wam smacznego życzę. Jeżeli macie ochotę, podzielę się, bardzo proszę, zapraszamy. No i żeby jakoś dociągnąć do tego pierwszego, dłuższego oddechu w pracy, podejrzewam 12 lub 13, wracamy na nasze polskie podwórko muzyczne, ale w takim mocniejszym klubowym wydaniu, w remiksie od Johna McFly. To kawałek Carly Fernandez i Co Jeśli, który zagramy wam za chwilę. Swoją drogą, Carla Fernandez szykuje się do premiery swojego najnowszego singla, który Bounce również z pewnością usłyszycie.
1: Autopromocja.
2: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
2: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie.
3: Więcej szczegółów na bounce.radio.
1: Autopromocja.

To Divine i Kim Chaos. Gando, gando w bouncie. No, poniedziałkowy rozruch powolutku przechodzi już w regularne biurowe maraton, dlatego punktualnie za 5:10 podrzucimy wam bardzo zwięzłą porcję najświeższych informacji w Bounce Newsach. To już o 9:55, czyli za około 6 minut, bo za 11 minut będzie już 10. Zanim jednak sprawdzimy, co słychać w wielkim świecie, w bouncie Bobby Harvey i All Is On My Mind, to między innymi będzie również coś prosto z krążka Finally polskiego duetu Cats and Dogs i Charlotte Haining, single Sun Goes Down. Pogodowo ten kawałek zgadza się dzisiaj idealnie. Bądźcie blisko radia.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Twoje newsy.
1: Ewelina Walczak. Niepokojące wieści o stanie zdrowia papieża. Podczas modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie. W najbliższych dniach podda się operacji jego usunięcia.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Skierowanie na CITO traci na znaczeniu. Prawie 1 milion Polaków w pilnych kolejkach. Pacjenci ze skierowaniem pilne na rezonans czy tomografię i tak czekają tygodniami na szybką diagnozę. Jak podaje Dziennik Rzeczpospolita, powołując się na nieoficjalne raporty NFZ, w zdrowotnych zatorach utknął już prawie 1 milion chorych, bo zadłużone szpitale ograniczają przyjęcia. To bezpośredni efekt wiosennego przywrócenia limitów finansowanych przez fundusz, co według medyków nieuchronnie doprowadzi do wzrostu przedwczesnych zgonów.
0: To jest info, które warto zanotować.
1: Instrukcje na wypadek ataku w szkole mają trafić dziś do dyrektorów i nauczycieli. To w związku z zeszłotygodniowymi atakami młodocianych nożowników. Dziś nadal w kilku szkołach zawieszono zajęcia. O szczegółach Marcin Starzec.
4: Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz zapowiedziała upowszechnienie instrukcji reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Materiały powstały we współpracy z MSWiA, MON-em, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW.
5: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna.
4: Dziś rano ministerstwo spotka się też ze związkami zawodowymi.
5: Tak, żeby popracować nad tym, żeby jeszcze skuteczniej wspierać bezpieczeństwo.
4: Resort przygotował również wsparcie dla nauczycieli i rodziców, w tym webinary z psychiatrami w związku z atakami, do których doszło w zeszłym tygodniu w Wyszkowie. Dziś i jutro zajęć nie będzie w 9 szkołach na terenie miasta i gminy.
1: I jeszcze maksymalne ceny paliwa na dziś. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy, benzyny 98 7 zł i 85 groszy, a maksymalna cena dla oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy. To najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu Ceny paliwa niżej.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
1: Na niebie sporo chmur z większymi przejaśnieniami. Najładniejszy poranek wita dziś południowy wschód Polski. Wreszcie kraju przelotny deszcz, w Karpatach śnieg, a na północnym wschodzie nawet burze. Na termometrach maksymalnie od 11 do 14 stopni. W rejonach podgórskich od 7 do 9.
0: Reklama.
7: Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
0: Reklama.

0: Na zegarze już 10:00, mamy poniedziałek, 12 dzień października. Z tej strony Daniel, dzięki za ten poranek. Słyszymy się już jutro, ale zanim usłyszymy, do studia wpadł Jędras, który spędzi z wami najbliższe 4 godziny. Dzień dobry.
1: Siemanko, witam.
0: Jędrek, mamy dzisiaj dzień bezpiecznego komputera, co w tych szalonych ostatnio czasach wydaje się być bardzo ważne, ale ja nie o tym. Czy to były już twoje czasy, kiedy po wyłączeniu, zgaszeniu komputera, a w zasadzie przed zgaszeniem, wyświetlał się komunikat, możesz wyłączyć teraz bezpiecznie komputer, czy coś takiego?
1: Nie kojarzę, szczerze mówiąc, takiego komunikatu.
0: To był Windows 95 i 98 jeszcze.
1: No to nie. Ja od XP zaczynałem mniej więcej. U kuzynów może siedziałem, grałem w jakieś gierki, jakieś rosy może?
0: Tak, wyświetlała się taka plansza po zakończeniu oczywiście wszystkich zadań w systemie, po naciśnięciu w pasku start, zamknij, wyświetlała się taka plansza, możesz teraz bezpiecznie włączyć komputer, gasiło się, no i było gotowe.
1: No to ja byłem małym bąbelkiem
0: brzdącym. No. Tak jest. Jędras na antenie Vans już za chwilę, słuchajcie, Beth i single In My Veins, nasza nówka sztuka dla wszystkich tych bezpiecznie surfujących w sieci. Właśnie teraz, to już w tle.

Złapani, Marlon Hochstadt i David Guetta w utworze Call Up. Marlon, berliński król szybkiego transu, w dzieciństwie słuchał francuskiego mistrza, no a teraz obaj wydali wspólny numer w wytwórni Capitol Records. No piękny dowód na to, że marzenia z nastoletniego pokoju, no czasem po prostu się spełniają, także warto marzyć. Na dodatek trzeba podkreślić, że w ostatnim czasie David ponownie wygrał ranking Top 100 DJs według DJ Mag, także słowo mistrz nie jest tu użyte przypadkiem. Siema, z tej strony Jendras, mamy poniedziałek, to już 12 minut po 10. No i słuchacie Bounce Office, a przed nami cała masa hitów. Bądźcie z nami koniecznie. Bynajmniej nie przesadzam. Już teraz Margaret.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

Mondea i utwór Part of Me. Irlandzki producent potrafi zamykać w swoich brzmieniach niesamowitą przestrzeń. No i ten kawałek idealnie to pokazuje. Wydana przez wytwórnię Musical Freedom ścieżka świetnie rezonuje z dzisiejszą, typowo jesienną aurą za oknem, kiedy słońce niby próbuje walczyć, ale chmury i tak wiedzą swoje. Mimo to postaramy się je przepędzić. Słuchacie Bounce Office, zegar pokazuje 25 minut po 10, a my zostajemy w melancholijnym, ale bardzo rytmicznym nastroju, bo przed nami numer od Mani, która udowadnia, że czasem najwięcej da się przekazać całkowicie bez słów.

Smack Rude DJ utwór La Danse. Ten potężny future house'owy numer z 2020 roku pokazuje, jak genialnie można połączyć nowoczesny, ciężki bas z oldschoolowym wokalnym samplem powtarzanym w pętli. Słuchacie Bounce of East, mamy poniedziałek, 22 minuty do 11. No i swoją drogą pod koniec lat 90. dokładnie taką samą techniką, cięciem jednego chwytliwego wokalu, brytyjski duet Fats and Small stworzył hymn, który do dziś nie chce wyjść z głowy. Zmieniamy tempo i wracamy do absolutnej klasyki. Czas najwyższy zrobić mały zwrot akcji, zawołać głośno Turn Around.

Swimming Pool i utwór Downtown. Francuski producent wypuścił ten wciągający numer zaledwie kilka dni temu w ramach swojego najnowszego, niezwykle emocjonalnego albumu. Projekt nosi nazwę, przewrotny tytuł Smiling Through the Pain, no co idealnie oddaje stan ducha każdego, kto próbuje zachować pełen profesjonalizm podczas poniedziałkowych spotkań w firmie. Za 12 minut 11, a to oznacza, że już za chwilę Buzz Newsy, z których dowiecie się, co też ważnego się wydarzyło w ostatnich dniach, w ostatnim czasie. To wszystko w Buzz Newsach już o 10.55. No a wcześniej zostajemy w klimacie głębokich, świeżych premier, bo prosto z legendarnej londyńskiej wytwórni Tool Room nadchodzi zamaskowany duet Who ze swoim najnowszym, pulsującym basem singlem Burning Deep. Miłego słuchania, zostańcie z nami koniecznie.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Ewelina Walczak. Zwycięzca uzupełniających wyborów na prezydenta Krakowa ma już plan na najbliższe dni. Najważniejsze będą rozmowy z radnymi i ich poparcie dla projektów, które zamierza realizować.
2: Szykujemy, rozmawiamy ze swoimi współpracownikami o tym, kto z nich będzie wiceprezydentem, kto będzie ze mną współpracował, ale też od razu rozpoczniemy rozmowy z radnymi z poszczególnych klubów, nie ma co czekać.
1: Mówi Łukasz Gibała. Nowy prezydent zapowiedział też przywrócenie poprzedniej taryfy biletowej.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Służby analizują dane i badają kontakty 60-latka, który groził przeprowadzeniem zamachu na premiera Donalda Tuska oraz szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. O czym więcej, Tomasz Fęskę.
3: Premier o możliwym zagrożeniu został poinformowany wczoraj rano. Rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński kilka godzin później przekonywał, że sprawa była na tyle poważna, że rządzący zdecydowali się ujawnić informacje o niej opinii publicznej. Podobnych gruźb jest dużo, ale Służba Ochrony Państwa, która pierwsza oceniała zgłoszenie o zagrożeniu, uznała, że jest ono prawdopodobne.
4: Oni potrafią oddzielić ziarno od plew i informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
3: Mówił Jacek Dobrzyński jeszcze przed informacją o zatrzymaniu mężczyzny. Według Gazety Wyborczej zapowiedź zamachu miała zawierać dane dotyczące adresów, pod którymi mogą przebywać premier i wicepremier oraz ich planów w najbliższym czasie. Dlatego sygnał został potraktowany wyjątkowo.
1: Będzie nowa ustawa, która skutecznie będzie chronić dzieci przed zakładaniem kont na platformach społecznościowych i to osoby nawet do 15 roku życia. W tej sprawie trwają prace w resortach edukacji i cyfryzacji. Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie do końca roku. Obecne są iluzoryczne, bo nawet 1,5 miliona dzieci poniżej 13 roku życia ma konta na platformach społecznościowych. Polska propozycja ma być omawiana też w Komisji Europejskiej i na pewno czeka polski rząd batalia z amerykańskimi właścicielami platform społecznościowych.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
5: Coś o pogodzie.
1: W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże. Najwięcej czystego nieba utrzyma się rano na południowym wschodzie. Miejscami przelotne opady deszczu na północnym wschodzie z burzami, a w Tatrach ze śniegiem. Temperatura od 11 do 14 stopni. W rejonach podgórskich chłodno, maksymalnie do 9 stopni.
0: Reklama.
6: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Znowu się zawiesił.
9: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
8: Nie pytaj.
10: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla

Wybiła godzina 11, mamy poniedziałek, 12 października i słuchacie Bounce Office, a z tej strony Jędras. Siema, siema, z tej strony Jędras i co? Masa hitów w kolejce, między innymi Benancy Bros, a także Armin Van Buren czy Art Bad. A już teraz zaczynamy tą godzinę od Worlds Collide, od League of Legends i Artiego. Słuchajcie, jeśli chcieliście zacząć coś od pełnej godziny, no to jest dobry moment. Minęła 11, czas działać.

Zrób to dla mnie. Sarah James, niezwykle dojrzały, świeży singiel młodej polskiej wokalistki, no, który doskonale otwiera nam kolejną godzinę na antenie. Wskazówki zegara minęły 11 po 11. No, więc umówmy się, poranna kawa przestała już działać. Może czas zapodać drugą, no a do przerwy obiadowej wciąż brakuje dobrych kilkudziesięciu minut. Zostajemy jednak przy potężnych emocjach, bo przed nami gigantyczna, wyczekiwana kolaboracja, w której włoski mistrz melodyjnego techno Matteo Milleri spotkał się w studio z melancholijnym wokalistą Georgim. Wchodzimy prosto w ich wspólny, niesamowicie hipnotyzujący i przestrzenny świat, a przed nami utwór pod tytułem Beautiful. Miłego dnia!

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Franky Rizzardo i utwór Phil. Rizzardo to prawdziwy tytan pracy, który oprócz ciągłego wydawania nowości prowadzi własny label, organizuje globalne eventy i potrafi zagrać kilkanaście imprez w miesiącu bez utraty formy. A jeśli chcecie więcej od Frankiego, to przypominam, że jego set otwiera Bounce Department w każdą środę o 18.

20. No a jeśli chcecie zapoznać się z dokładnym planem jazdy, to wbijajcie koniecznie na bans.radio i obczajcie zakładkę show. My tymczasem zostajemy przy świetnym, głębokim rytmie, ale zmieniamy język i klimat, bo na głośniki wjeżdża AG i Goja, którzy przypomną nam specyficzny smak słów. Smacznego!

przez replay. Wydmy, dziąsło, czuba, czakory numer ADHD. Ten potężny polski drum and bass rozkręcił w minione wakacje niejedną scenę. Zresztą chłopaki potrafią zrobić niesamowity hałas na żywo, a ten numer idealnie sprawdza się w momentach, kiedy trzeba natychmiast wyrzucić z siebie nadmiar nagromadzonej energii. Mam nadzieję, że wam energia dopisuje coraz bliżej południa, no ale jeśli poziom skupienia w pracy drastycznie spada, no to zwalamy to po prostu na naturalny rytm dnia. Zostańcie tutaj ze mną, bo zmieniamy teraz współrzędne geograficzne i zwalniamy tempo na rzecz house'u. Amerykański producent It's Marv oraz wokalista Kite mówią bardzo prosto: Here with me now!

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

Groove Armada i utwór Lost Them. Brytyjski duet powrócił w tym roku do korzeni, wypuszczając pod szyldem wytwórni Glitterbox radosny, głęboki house oparty w całości na samplach, no, który z miejsca podbił tegoroczny sezon na Ibizie. Pozostało już tylko 11 minut do południa, najważniejsze informacje oraz pogoda już o 11.55. A już teraz przeskakujemy do zupełnie innej energii z 2007 roku, bo holenderski producent Fede Legrand oraz wokalistka Ida Korn nie zamierzają dłużej czekać, no i rzucają proste hasło: Let me think about it!

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Ewelina Walczak. Do szkół ma trafić dziś instrukcja, jak reagować na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW, mówiła wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
2: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
1: Rano przedstawiciele resortu edukacji będą też rozmawiać z nauczycielskimi związkami zawodowymi.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: A jak reagować, gdy wyją syreny? Jak ma przebiegać ewakuacja? Do kogo się zwrócić, jeśli się boimy? W szkołach na Lubelszczyźnie nauczyciele uczą dzieci zachowania na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Przy pierwszej ewakuacji, kilkanaście dni temu, była panika i lęk. Dziś chodzi o to, by być przygotowanym. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Przemysław Płoszczak jest dyrektorem szkół Andersena w Lublinie. Jak mówi, mamy taki czas, że dzieci muszą być przygotowane i trzeba z nimi o tym rozmawiać. Otwarcie o zagrożeniu i sposobach działania.
4: Że oni są przede wszystkim bezpieczni tu, gdzie są, że nie robi się fałszywych ruchów, nie działa się bardzo mocno pod wpływem emocji. Powiedzieliśmy i przedstawiliśmy dzieciom, jak będą wyglądać procedury. Jeden długi dzwonek to jest alarm, ewakuacja wewnątrz budynku. Opuszczamy rolety antywłamaniowe, które mamy na parterze budynku i wszyscy schodzimy w miejsca bez okien.
3: Na Lubelszczyźnie były już ewakuacje szkół. Teraz chodzi o to, by ewentualnie następnym razem przeprowadzić je lepiej i szybciej.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
5: Coś o pogodzie.
1: Dzisiejszy dzień przyniesie sporo chmur z przejaśnieniami. Najwięcej porannego słońca złapie południowy wschód kraju. Lokalnie przelotny deszcz na północnym wschodzie, możliwe burze, a w Karpatach popruszy śnieg. Na termometrach jesienny chłód od 11 do 14 stopni.
0: Reklama.
6: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej.

Wybiła godzina 12, południe w Bounce Office, a z tej strony Jendras i będę z wami do 14. Siema! Bounce! Jedziemy dalej z muzyczką, już teraz Halisi od Free R Legend oraz W&W. No a w tej godzinie również będziecie mogli usłyszeć świeżutki numerek od Kaylia i Sleepless Tour, także zostańcie z nami koniecznie.

John Dahlbeck oraz Albin Myers w utworze Hustle Up. Ten szwedzki klasyk z 2007 roku to idealny przykład elektrohausu, który w tamtych latach dominował w europejskich głośnikach. Wskazówki zegara mijają właśnie 10 po 12, co oznacza, że oficjalnie wkroczyliśmy w drugą połowę tego poniedziałku. Oby była tą lepszą, albo jeszcze lepszą, jeżeli tamta była dobra, no to super. Siema, z tej strony Jendras, a to jest Bounce Office. Zostajemy przy mocnym elektronicznym rytmie, ale zmieniamy klimat na polskie nowoczesne brzmienie, bo producent Przona oraz wokalistka Nita czekają na twój ruch. Wystarczy, że zawołasz, daj mi znać.

Sick Individuals i utwór Maya. Holenderski duet producencki słynie z potężnych festiwalowych brzmień Progressive House, ale w tym konkretnym numerze genialnie przemycili nieco lżejsze, wręcz plemienne motywy rytmiczne. To już 22 minuty po 12. Mamy poniedziałek, 12 października i jest to Dzień Kolumba, słuchajcie. No a my w Bans jesteśmy trochę jak odkrywcy. Odkrywamy nowych artystów, nowe numery, także jeśli chcecie, abyśmy odkryli również was, to przypominam wam o naszym promopoolu. Wejdźcie na bans.radio, podeślijcie, co też tam wyprodukowaliście i pomóżcie nam się odkryć. A już teraz wyruszamy w kolejną podróż, tym razem samochodem. Amerykański producent Jigits połączył siły z brytyjską wokalistką Charlotte Plank, żeby stworzyć zderzenie, od którego oderwać uszy. Już teraz Car Crash.

Kelela, Pink Panthers i utwór The Bridge. To świetne spotkanie dwóch niezwykle wyrazistych artystek. Z jednej strony futurystyczny R&B od Keleli, z drugiej charakterystyczny, nostalgiczny klimat różowych panter. Słuchacie Bounce Office, to już 32 minuty po 12, a przed nami artystka, która w swojej karierze nagrywała już m.in. z Quebo, Pono, VNM-em, no i innymi znanymi gwiazdami, a teraz rusza ze swoim singlem, no oficjalna premiera w piątek, ale my gramy to już dzisiaj, także miłego słuchania. Twoje hity są u nas. Kaylia i Sleepless Tour, produkcja od Surfera. Taka świeżynka tylko w Bansie. Miłego słuchania.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja. This is our legacy. Look at me.

rush. No hurry, no rush.

regrets. To było Legacy. John Summit wydał ten numer zaledwie kilka miesięcy temu, umieszczając go na swoim niesamowicie wyczekiwanym debiutanckim albumie studyjnym zatytułowanym Comfort in Chaos. Już tylko 12 minut do 13, no czas przy muzyce szybko leci, a o tym, co się w ostatnim czasie wydarzyło, dowiecie się już wkrótce z Bans Newsów, to o 12.55. My tymczasem zostajemy w głębokim brytyjskim klimacie klubowym, bo za chwilę stery przyjmuje Jamie Jones oraz wokalistka Camden Cox ze swoim State of Mind. Myślę, że wam się spodoba. Jeśli tak, to zostawcie koniecznie lajka w naszej Bans apce.

0: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Ewelina Walczak. Bezpieczeństwo Europy, przyszłość wojny w Ukrainie i komentarze w sprawie ostatnich decyzji amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. To tematy Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa, które rozpoczęło się dzisiaj rano i potrwa do jutra. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
2: Forum z inauguracyjnym wystąpieniem otworzy premier Donald Tusk. Chwilę później z uczestnikami ma połączyć się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przedstawi ukraińską perspektywę kolejnych miesięcy wojny za naszą wschodnią granicą. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie popołudniowe wystąpienie naczelnego dowódcy NATO w Europie, generała Grynkiewicza, który ma zaprezentować teorię zwycięstwa, czyli plan sojuszu w przypadku ewentualnego konfliktu z Rosją. Na forum do Warszawy przyjechali przedstawiciele wojska, dyplomacji i przemysłu obronnego z 90 państw.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Od spotkań z mieszkańcami i dziękowania za głosy rozpoczął dzisiaj dzień nowy prezydent Krakowa Łukasz Gibała. Bezpartyjny lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył wczoraj ponad 62% głosów. A czego oczekują od nowego prezydenta krakowianie?
3: Przede wszystkim komunikacja, żeby bilety były tańsze, bo to jest...
4: Ja myślę, że to jest sprawa tego kolesiostwa sławnego. Obsadzanie bardzo licznych stanowisk w mieście poprzez układy partyjno-osobiste.
5: I przede wszystkim liczymy na to, że będzie więcej drzew.
1: Łukasz Gibała zostanie oficjalnie zaprzysiężony na prezydenta Krakowa podczas sesji Rady Miasta w przyszłą środę, czyli 21 października.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Bounce! Coś o pogodzie.
1: Na niebie przewaga chmur z większymi przejaśnieniami, a słońca najwięcej mają mieszkańcy południowego wschodu. W wielu regionach przelotnie popada deszcz, a na Podlasiu i Suwalszczyźnie możliwe słabe burze. Temperatura od 11 do 13 stopni, w dolinach górskich zaledwie od 7 do 9 stopni.
0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.

Minęła godzina 13, poniedziałek 12 października i Bounce Office, z tej strony Jędras. Lecimy! Bounce! To nie jest miejsce na monologi, lecimy więc dalej z muzyką. Timmy Trumpet, Oaks i Not a Place. Miłego popołudnia!

Lecimy wysoko, Misha Daniels i klasyk Take Me Higher, ten potężny, napędzany wyrazistą linią basu numer z 2007 roku, to idealny dowód na to, jak genialnie holenderski producent potrafił wtedy zbalansować klubową energię z radiową lekkością. A propos radiowej lekkości, to przypominam, że możecie złapać nas w eterze, w dabie, już w Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Warszawie, a także Andrychowie, a w niedalekiej przyszłości lista tych miast z pewnością się powiększy. Z tej strony Jędras, słuchacie Bounce Office, to już 10 minut po 13, no i pora na powrót na rodzime podwórko i dawkę świetnego, nowoczesnego polskiego elektropopu. DJ Adamus oraz Ola Radwan rzucają nam bardzo stanowcze, zamykam drzwi. No, a my się otwieramy na te dźwięki.

0: autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

Sobel Francis Dimms i utwór Kochasz. Ten potężny, potrójnie platynowy singiel z 2021 roku zrewolucjonizował polską scenę, genialnie łącząc hip-hopową wrażliwość z nowoczesną, alternatywną produkcją popową. Słuchacie Bounce Office, mamy poniedziałek, 26 minut po pierwszej, czyli idealny czas na mały, popołudniowy reset przy radiu, zanim rozpocznie się końcowe odliczanie do fajrantu i jeszcze troszeczkę dobrej muzy. A już teraz czas na totalną zmianę klimatu. Rodem ze Szwecji, bo duet Dada Life wjeżdża na pełnej petardzie i każe nam się przebrać w kultowy Rolling Stones t-shirt.

Paktofonika i Nieśmiertelne chwile ulotne. Focus, Magik i Rahim stworzyli tekst, który dla wielu pokoleń stał się hymnem i jak widać kompletnie nie opiera się upływowi czasu. A wiadomo, przy najlepszej muzyce chwile ulatują zdecydowanie szybciej. Już tylko 22 minuty do 14. Słuchacie Bans Office, no i nadszedł czas na radykalną zmianę klimatu i potężny zastrzyk energii z Holandii. No, myślę, że panowie też tam pewnie się wybierali, a jak nie, to zapraszamy, bo duet Sunery James oraz Ryan Marciano zapraszają nas do swojego tech-house'owego coffee shopu. No to jedziemy!

Opał, Blinders i numer Ying i Yang. To niesamowicie mroczne i ciężkie zderzenie polskiego rapu z precyzyjną klubową produkcją, gdzie producenci genialnie przemycili industrialne motywy, które z miejsca stawiają na nogi. No i okazuje się, że kawa nie jest konieczna. Słuchacie Bans Office, do godziny 14 pozostał nam niecały kwadrans. Już za chwilę Bans Newsy, to o 13.55 dowiecie się wszystkiego o tym, o czym warto wiedzieć o tej porze. Wszystko najważniejsze, a także pogoda. No a jeżeli wy macie może jakąś ważną rzecz, którą chcielibyście się podzielić z nami, no to przypominam wam o naszym kanale na Discordzie, gdzie możecie do nas pisać, podsyłać jakieś newsy, a także świeżynki, jeżeli chodzi o muzykę. A już teraz zmieniamy nieco szerokość geograficzną i wskakujemy w bardzo techniczny, precyzyjnie skrojony groove, bo prosto z Indonezji nadchodzi Black Lair oraz Otoro ze swoim najnowszym basowym uderzeniem pod tytułem Beat Like This.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków. Reklama.
3: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Ewelina Walczak. Blisko 80 tysięcy skontrolowanych placówek oświatowych i 135 zatrzymanych osób. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji po serii tragicznych ataków z użyciem niebezpiecznych narzędzi w szkołach na Mazowszu. Jak zapowiada wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański, bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli pilnują dziś 24 tysiące funkcjonariuszy. Służby monitorują sieć, reagują na każde zgłoszenie, a w razie podejrzeń mogą przeszukiwać uczniowskie tornistry. Zatrzymania dotyczą głównie osób nawołujących do agresji w internecie oraz tych, które przynoszą do szkół niebezpieczne przedmioty.
3: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
4: Służby sprawdzają kontakty, jakie w mediach społecznościowych miał autor gruźb ataku na premiera Donalda Tuska i szefa MON-u, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany w tej sprawie na Dolnym Śląsku 60-latek ma zostać dziś przewieziony do Warszawy. Na trop mężczyzny służby wpadły po zgłoszeniu od osoby, która miała z nim kontakt oraz dzięki dokładnej analizie treści, które publikował w internecie. To w głównej mierze skłoniło służby do zdecydowanego działania, mówi podpułkownik Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych.
5: I teraz trzeba najważniejsze zadanie przed służbami zweryfikować, czy ta osoba była powiązana z jakimiś środowiskami, które mogą generować kolejne zagrożenia.
4: Informacja o planach rzekomego ataku dotarła wczoraj rano do służb ochrony państwa.
3: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
4: Dzień z przewagą chmur, ale i z przejaśnieniami, zwłaszcza na południowym wschodzie. Deszczu należy spodziewać się na północnym wschodzie, a także tam lokalnych burz. W Sudetach wiatr może powiać mocniej, na termometrach bez większych zmian, od 10 do 13 stopni dziś.

Minęła godzina 14, poniedziałek 12 października i końcóweczka Bounce Office. Ale za to początek Bounce After Hours, a to do 18. Od 18 Bounce Department, a w nim m.in. Dorian Newman, Steve Aoki, a także Afrojack. Całą listę możecie znaleźć sobie na bounce.radio. Ja tymczasem pozostawiam was w dobrych rękach, bo już teraz Frankie Lizardo i Shinjuku. No i pozostaje mi życzyć miłego dnia i do usłyszenia jutro. Trzymajcie się, miłego popołudnia, hej! Get out.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: promocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zachowanie posła Michała Kołodziejczaka pod lupą śledczych w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zachowań byłego wiceministra rolnictwa i nagraniami z jego rozmów telefonicznych, które trafiły do sieci. W prokuraturze okręgowej w Warszawie zarejestrowano dziś materiały i wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających, donosi prokuratura. Do komunikatu odniósł się już minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Podkreślił, że jeśli pojawią się podejrzenia przestępstwa, prokuratura działa z urzędu. Nie ma świętych krów, dodał szef resortu sprawiedliwości.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
2: A komisja, która wyjaśniała wcześniejszą aferę inwigilacji obywateli systemem Pegasus, kończy dziś pracę. Właśnie teraz, w samopołudnie, spotykają się posłowie z komisji Pegasusowej. Mają przyjąć raport końcowy, który będzie podzielony na trzy części: jawną, tajną i ściśle tajną. A już teraz premier Donald Tusk mówi o, jak sam to ujął, najnowszej rewelacji w tej sprawie.
3: Wiecie, że oni podpisali umowę i to jest właśnie ta rewelacja w finale tego postępowania, w której Polska nie może tego narzędzia inwigilacji stosować wobec numerów telefonicznych z Rosji, Białorusi, Korei Północnej. Nie, mogli i chętnie używali tego narzędzia wobec polskich obywateli, polskich opozycjonistów. Mówimy o zbrodni stanu. Za to będą odpowiadać.
2: Pegasusem inwigilowany był m.in. Krzysztof Brejza, polityk Koalicji Obywatelskiej, gdy był w sztabie wyborczym swojego ugrupowania.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Coś o pogodzie.
2: Początek tygodnia z bardzo dużym zachmurzeniem. W trakcie dnia przelotnie będzie padać deszcz, a lokalne burze spodziewane są dziś na północnym wschodzie Polski. Zrobiło się chłodno, maksymalnie dziś na termometrach od 10 do 13 stopni. Jeszcze chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 7 do 9. Wiatr słaby i umiarkowany.
0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker? U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: disco, where's your disco?
1: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078. Reklama.
2: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Twoje newsy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie przesłuchują mężczyznę zatrzymanego w związku z sygnałem o rzekomo planowanym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Policja weszła do mieszkania 60-latka po tym, jak do Służby Ochrony Państwa wpłynął mail od sygnalisty z informacjami o niebezpiecznych zamiarach. O czym więcej Tomasz Węska.
4: Jak mówił rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa ustalili, że zgłoszenie wskazuje na duże prawdopodobieństwo tego, że 60-latek może zrealizować swoje plany i że wyróżnia się na tle innych ostrzeżeń czy gróźb pod adresem rządzących.
5: W tym wypadku mówimy o dużym prawdopodobieństwie faktycznie spełnienia tych gróźb.
4: Postawę zgłaszającego potencjalne zagrożenie chwali były funkcjonariusz służb specjalnych, podpułkownik rezerwy dr Tomasz Białek z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.
6: To, że dużo o tym mówimy, żeby sygnalizować różnego tego rodzaju sytuacji, jeżeli ktoś opowiada, że chce zrobić krzywdę. Wydaje mi się, że to też miało znaczenie, bo rzadko się zdarza, niestety zbyt rzadko, żeby pojawił się sygnalista i poinformował.
4: Teraz, jak mówi ekspert, przed prokuraturą i służbami jest ustalenie, czy niedoszły zamachowiec działał sam, czy też był powiązany ze środowiskami, które mogą stwarzać zagrożenie. Podkreśla jednak, że większość zamachowców działa samotnie, napędzana frustracjami.
3: 60-latek ujęty na Dolnym Śląsku dziś jest przewożony do Warszawy, gdzie będą z nim prowadzone dalsze czynności.
1: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: W polskich szkołach uczniowie i pracownicy mogą czuć się bezpiecznie, ale żarty się skończyły, ostrzega wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
7: Jest prawdą, że również na terenie województwa małopolskiego w ostatnich dniach mieliśmy kilka przypadków zgłoszeń dotyczących zagrożenia, poczucia zagrożenia ze strony uczniów i ich rodziców. Każde z tych zgłoszeń zostało potraktowane bardzo poważnie.
3: Po serii niepokojących incydentów w placówkach szkolnych służby kontynuują dziś zaostrzone kontrole, a policja zwiększyła obecność funkcjonariuszy wokół szkół.
1: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
8: Coś o pogodzie.
3: Duże zachmurzenie na początek tygodnia. W trakcie dnia przelotnie będzie padać deszcz, a lokalne burze spodziewane są dziś na północnym wschodzie Polski. Chłodno. Od 10 do 13 stopni przeważnie na termometrach. Jeszcze chłodniej miejscami w rejonach podgórskich. Tam od 7 do 9 stopni.
1: Reklama.
9: Znowu się zawiesił.
10: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
9: Nie pytaj.
11: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant@it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największym

0: autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama.
1: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Na 2 miesiące do aresztu trafił warunkowo 17-latek, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Sąd zdecydował, że areszt może być uchylony po wpłaceniu 15 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. O areszt wnioskowali śledczy, obawiając się, że podejrzany może utrudniać postępowanie poprzez mataczenie i wpływanie na świadków. 17-latek przyznał się do zarzutów. Chłopak został zatrzymany w miniony piątek z dwójką innych uczniów zespołu szkół w Wysokim Mazowieckim na Podlasiu. Interweniowała policja po zgłoszeniu o niepokojącym filmiku. W sprawie zatrzymano także dwoje 18-letnich przyjaciół chłopaka, ale oni po przesłuchaniu zostali zwolnieni do domu.
1: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
2: Do szkół ma trafić jeszcze dziś instrukcja, jak reagować w razie ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW, mówi wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
3: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
2: Przedstawiciele resortu edukacji rozmawiali dziś też na ten temat z nauczycielskimi związkami zawodowymi.
1: To jest info, które warto zanotować.
2: Maksymalna cena benzyny jutro wzrośnie, cena diesla nieznacznie spadnie. Według najnowszego obwieszczenia ministra energii za litr benzyny 95 będzie trzeba zapłacić maksymalnie 7,06 zł, benzyny 98 7,95, a oleju napędowego 8,2 grosze. Następne obwieszczenie ministra w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane jutro.
1: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Coś o pogodzie.
2: Przewaga chmur dziś w całym kraju. Może padać deszcz, a lokalne burze spodziewane są na Podlasiu. Chłodno, od 10 do 13 stopni zaledwie. Jeszcze chłodniej w rejonach podgórskich, od 7 do 9. Wiatr słaby i umiarkowany.
1: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078. Reklama.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: widzisz, tak jest urządzony świat, że czas ucieka na zbyt chyżo. Cios ukryje zawód, uśmiech albo krzyk, choć każdy jest kowalem swojego losu.
1: Życie
0: jak alkohol wchodzi w krew i warto je używać.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodzinę albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Twoje newsy.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Sytuacja wokół szkolnictwa zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia. Ale dziś przed większością szkół, tak jak i w piątek, można było zauważyć patrole Policji, Straży Miejskiej lub Gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Te kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
5: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
4: Wyrazy współczucia poszkodowanym i rodzinom ofiar po atakach na ręce premiera złożyli przywódcy krajów skandynawskich, Francji oraz z Kanady. W sieci w związku z atakami w polskich szkołach widać kreowanie treści dotyczących dezinformacji, mówił z kolei wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: Od wczoraj pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów, które w zakresie tych informacji wzmacniają tą aktywność w sieci. Uruchomiona została już wczoraj specjalna forma przeciwdziałania i likwidacji szybkich tych treści.
4: Na piątek w resorcie cyfryzacji zwołano spotkanie największych platform internetowych w tej sprawie.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
4: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada przegląd wydatków na polskie zbrojenia. Chodzi o skoordynowanie potrzeb i szybką dostępność sprzętu, a nie tylko długofalowe zamówienia.
7: Prowadzimy też w najbliższym czasie mały przegląd strategiczny. To jest ważna sprawa związana z zakupami najbardziej potrzebnego sprzętu wojskowego. I myślę, że taki mały przegląd powinni dokonać nasi sojusznicy we wszystkich państwach.
4: Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
8: O pogodzie.
4: Dziś najlepiej mieć kurtkę przeciwdeszczową, bo jest chłodno od 10 do 13 stopni, a w rejonach podgórskich jeszcze chłodniej od 7 do 9 stopni. Przelotnie może padać w całym kraju. Lokalne burze możliwe na Podlasiu.

0: Siemano Polska, siemano Radio Bounce, siemano wszyscy, którzy oglądają mnie teraz, nas teraz w internecie. Za oknem deszcz i szaruwa, no i to jest idealna pora, żeby właśnie spróbować przez najbliższą godzinę rozgonić troszeczkę te chmury i nadać takiego ciepłego, miłego tonu w ten poniedziałkowy wieczór. Ja nazywam się Dorian Numan, to jest audycja Nu FM. No i jak zwykle, dzisiaj czeka na was bardzo dużo nowości, miks przeróżnych gatunków i też kilka niespodzianek. Zaczynamy bardzo spokojnie, bardzo wesoło. Na początek Jean-Marc, My Love and I Love Her. Nu FM numer 20.
1: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
2: Słuchasz seta
1: Doriana Numana.
2: Sprawdź kolejne show na

Jeżeli jest wam znajomy ten numer, to macie absolutnie rację. Oryginał Everybody's Got to Learn Sometime grupy The Corgis. Rok 80. Tak, dobrze usłyszeliście. 1980, czyli już prawie 5 dyszek na karku ma ta piosenka. A to była wersja żywej, mogę to powiedzieć ze spokojną głową i z pełną odpowiedzialnością, żywej legendy Laid Back Luke, który wziął na warsztat ten numer w 2010 roku.

oficjalna wersja wydana już jako Laid Back Look, I Need Your Loving, którą właśnie teraz usłyszeliście w Nu FM. A ja mam dla was jeszcze dwie wersje tej samej piosenki, dwa covery. Everybody's got to learn sometime, bo dlaczego by nie? Uważam, że takie numery w wielu różnych wersjach wciąż niosą ten przekaz, który jest ponadczasowy, jest nieśmiertelny absolutnie. I need your loving like a sunshine. Któż nie potrzebuje miłości w tych czasach? Tak jak właśnie tego pięknego blasku słońca. A Laid Back Look to jest w ogóle gość naprawdę niesamowity, słuchajcie. Ja wielokrotnie z nim przecinałem się na żywo, chociażby na Tomorrowland w 2014 roku, kiedy to miałem zaszczyt zagrać na jego scenie, kiedy on był gospodarzem sceny Library. Jedno wam muszę powiedzieć, on był promotorem zdrowego trybu życia wśród artystów, wśród DJ-ów, zanim to było modne, bo już wtedy, jako oczywiście utytułowany zawodnik Kung Fu, tak, dobrze usłyszeliście, Kung Fu, jeździł nawet ze swoim mistrzem, ze swoim Sifu, i podczas kiedy ja ledwo zwlokłem się na śniadanie w hotelu, on już był po dwugodzinnej praktyce, zanim udał się w następne miejsce, gdzie miał grać koncert. Także naprawdę wielki ukłon, wielki szacun. On robi to do dziś. Prowadzi nawet lekcje kung fu i interesuje się również startem w zawodach brazylijskiego jiu-jitsu. Także naprawdę mega, mega ogromny szacun dla Laid Back Looka. A my nie zatrzymujemy się, ponieważ druga wersja też o tytule I Need Your Loving. Tym razem chorwacki producent Matt Roda, którego już w tym odcinku usłyszeliście z numerem Think You Say, a to jest druga piosenka z tej samej epki. I Need Your Loving. Matt Roda właśnie teraz w Nu FM numer 20. Posłuchajcie.

najczęściej za półmetkiem Nu FM. Wywaliły mi się totalnie dżingle, słuchajcie, także newsflash. To był dżingiel, to była moja nieudolna próba przygadania tego. Podcast, rozmowa ponadgodzinna z Julem Czerwińskim, polskim młodym paranarciarzem, którego marzeniem wielkim jest wystąpić na zimowych Igrzyskach Paralimpijskich 2030. Już jest na moim kanale, możecie oglądać, wpadajcie tam, zapraszam śmiało. A my nie zwalniamy. Bo właśnie teraz replay numeru z zeszłego tygodnia, to wy wybraliście go, żeby zagrać go ponownie. Quay, All I Need, właśnie teraz w Nu FM.

FM, odcinek 20. My powoli zbliżamy się do końca. No właśnie, ale jeszcze wydarzyła się w tym tygodniu bardzo jedna ważna rzecz w świecie muzyki elektronicznej. Na pewno taka, która bardzo budzi emocje. Mówię oczywiście o plebiscycie, notowaniu DJ Mag Top 100, w którym podium zajęli odpowiednio David Guetta, Martin Garrix i Anima. A ja wcale nie chcę wsadzać kija w mrowisko, wręcz przeciwnie, chciałbym nadać temu wszystkiemu bardzo pozytywny ton. Daj znać w komentarzu, jakie jest twoje top 3 w tym momencie DJ-ów na świecie. Czekam!

Tak jak w mojej audycji świat house'u i świat trance'u ciągle się przenika, tak też tutaj w tym utworze nie jest inaczej. Robbie Rivera, Halo, Still We Run w remiksie od Johanna Gielena presents Airscape. Cóż mogę powiedzieć, to był naprawdę piękny odcinek. Mogę wam tylko podziękować za obecność przez ostatnią godzinę i zaprosić już bez większej ilości wieści po prostu na za tydzień, godzina 18 poniedziałek w Radiu Bounce oraz na YouTubie. A tymczasem dziękuję za dziś. Ja nazywam się Dorian Numan i pamiętajcie, żeby wbić do mojego świata, do New FM Worldwide, wpadnijcie na doriannuman.com, tam społeczność na Discordzie czeka na was. Pogadajmy o muzyce i nie tylko. Do usłyszenia. Cześć.

0: promocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

Punch in the face, like.

0: Signing off.
1: Autopromocja.
2: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
2: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja. Bounce!

0: autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Lucas and Steve Radio. Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: with Crystal Waters.
1: That kind of funky.

0: Crystal Waters.
1: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
2: Słuchasz seta
1: Crystal Waters.
2: Sprawdź kolejne show
1: na bounce.radio.

0: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: Julisa Worna.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.

Thank you.

0: The Full Spectrum.
1: Autopromocja.
2: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
2: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie.
3: Więcej szczegółów na bounce.radio.
1: Autopromocja.